nkrɔfobia wɔde kɔ wɔwurɛ ahyɛ ɔsɔfo yɛde nkrɔfobia wɔde wɔwurɛ ahyɛ atifo ɛyɛ ɛkyerɛ soɔ.